Ale, hlave, hate ho ešte. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem